i twoi włosia, rukami chładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po dorożyn, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

Humanitas. Beskydy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamianiłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

toto všetko pred súdom potvrdili, že s tým hmerajú. Kara. Prawo dekretom nakazuje, żeby Petrovského starého w koleso wplesty za to, żeby najbliższe winowaty i był naprowadzał na dwór w siarach złych ludy. Do toho, że był synoły złoho uczynku przyczyną i rozkazował mu. A syn Stefan, że na rozboi z towarzystwem chodził i na dwór pana Olszowskiego piszał i inczych ludy oszabrował i pomicznikom był, ma byty żywciom poczwertowanej. Ale że strony o miłosierdzia prosyli, a poszkodowany Olszowski zezwolił, żeby ich oboch żywciom poczwertowali.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Chneska już idę 91. odcinek naszej przyrodniczej audycji, w kotri sobie wandrujemy, ichamy, izdymy, litamy przez różne interesujące zakutyny świta. No i sme tak powiedzmy w połowie serii, która tykat się nacjonalnych parków w Polsce. No i byliśmy już w paroch takich do tej pory, a chneska de was zaberu w Bieszczady. Pojechamy eksplorowaty i kus doznaty się pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Jest to jeden z 23 polskich nacjonalnych parków i nachodzić się, no jak możemy dodumaty się po nazwi, w Bieszczadach, dokładnie w zachodnich Bieszczadach. Zaklekany tot park był w 1983 roku, a w 1992 stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Schidne Karpaty. Tiż od 2021 roku 11% powierzchni parku jest wpisane na listę światowej spadkowiny UNESCO. Co interesujące, Bieszczadzki Park jest czwartym, co do bilszosty nacjonalnym parkom na terenie Polski i jest najbilszym nacjonalnym parkom w polskich chorach. Ma je powierzchnię 292 kwadratne kilometry. Na jocho obszyri nachodzić się też najbardziej na południe wysunęty punkt Polszczy. Jest to Werch Opołonok o wysoti 1028 metrów nad morą, jak i nachodzić się przy hranici z Ukrainą. Siedziba dyrekcji parku nachodzić się w hirnych, wyżnych ustrykach. No i też jeszcze trzeba dopowisty już tak na sam koniec toho wstupu, że na herbi Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku mamy rysia. Ryś jest takim gatunkom, powiedzmy, herbowym. No i w dzisiejszym programie to doznamy się kus pro taku kulturu i historiu toj czasty polskich hir, pro Bieszczady doznamy się, pro to tu zemlu bojkił. No i też pak wam powiem kus bilsze pro przyrodu toho parku, pro to toż to je bardzo ważne, istotne i takie no kluczowe w ochroni to tych ekosystemów w nacjonalnym parku. No i na sam koniec iż czy wam powiem o krasnych zakutynach, o krasnych miściach, jak nachodziać się w Bieszczadzkim Parku. No nie będę pro Careńsku, Cywetlińsku, Połoninu właśnie powiem wam prosto incze, tak żeby no zaochoczaty was do eksploracji także mniejsze znanych czasty toj, to tych naszych Bieszczadiu. Zatem posłuchajmy po klasztor muzykę, a pak wertam do was z besidom.

Vernul sme po krótkiej muzycznej przerwie i trwa to obserwacz przyrody. Dneska sme w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. W parku, który przed drugą światową wojną był zaselony bojkami. No ale w rokach 1944-1947 stoją przyry, to te bojki były wyselene. No a pak tereny dawniejszych seł, to tych osad, zaczęły porastaty derełamy i kriakamy. Tyż coraz częstsze pojawiały się dyk zwiriata. W ten sposób zaczął kształtować się taki napił naturalny, napił taki antropogeniczny, landschaft to tych Bieszczad, której też bywa nazywanej krainą dolin. No i kiedy byśmy wędrowali po bieszczadzkich dolinach, to możemy jeszcze najść dajakie ślady to tych dawnych seł, możemy dozryty się pewnyć zawalenych studni, pidmurówok chysz, prydorożne drewa, jak i też możemy stritety zdiczyły sady. No i też ważną częścią ochrony przyrody w Nacjonalnym Parku jest to, żeby zachować to te tereny, zatem też są wedene w parku regularne koszynia. A tyż od 1993 roku wypas huculskich koni. Hodowle toho zwiria, które pochodzą ze wschodnich Karpat, nachodzą się w Wołosatym i w Tarnawi Nyżnoj. No zatem widzimy, że to ty Bieszczady, no to nie jest taka barzdyka przyroda, ale jest to taki kus landschaft właśnie, z który był pod silnym wlejaniem człowieka w minułych historycznych epochach. No a jaka jest to ta przyroda w Bieszczadach? To wam powiem o paroch minutach.

słuchacie Obzeracza Przyrody. Chneska wandrujemy sobie przez Bieszczady, a dokładnie przez Nacjonalny Park, który tam właśnie choronyt najwyższy czasty, polskojczasty, najwyższy partii polskojczasty z Chidnych Karpat. W Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku wyróżnione są dwa takie roślinne plantra, plantro lisiu i połonyny. Prawie, że 80% obszary Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku to zanimają naturalne listiane lisy, jak i też takie buczyny właśnie, lisy, w których hołownym elementem jest buk. Też możemy stretyte w bieszczadzkich lisach okrem buka olszu seru, jawir, smerk i jodu, albo inaksze jaleciu. No ale lem 15% to tych lisiów w Bieszczadach mają taki pierwotny charakter. No i do te lisy to one występują do wysoty 1150-1250 metrów nad morą. Wyżę mamy bars wyniatkowe i nestriczane w innych miejscach w Polsce plantro schidniokarpackich hal, które zwane są połoninami. I to ty zanimają powierzchnię w Polsce, w tych naszych Bieszczadach 1800 hektariów. Prawie 90% tej obszary jest pod ścisłą ochroną. Tyż w to tym, że zachowały się to te połoniny, to pomachał dawniejsze wypas bydła przez dawniejszych mieszkańców, no to wszystko było wedene do połowy 40-rocznych roku 20. stulecia. No i też warta do powisty, że no mamy to tu dyku przyrodu w Bieszczadach, ale też popry to tych miejscowych gatunków flory, to też na terenie parku pojawiają się inwazyjne gatunki. Pracownicy parku analizują takie sytuacje i właśnie czasem muszą podjąć konkretne działania. Na przykład w rokach 2020-2023 były wedene bardzo intensywne roboty, czy na cili wychranu z borściwnikom sosnowskiego, kotroho występowania były stwierdzone w okolici Tarnawy Nyżnoj. No, borściwnik sosnowskiego to jest bardzo choroźna roślina, też dla zwierząt, dla człowieka nie jest to rodynna taka nasza miejscowa roślina, ale ona pochodzi z Kaukazu. No i jest taki obowiązek, żeby właśnie w Polsce wszystkie możliwe stanowiska borściwnika sosnowskiego, żeby wyrizaty, wyciachnuty, no i żeby w ten sposób boryty się z tą rośliną. No a w okolicach Tarnawy Nyżnoj to też mamy Dolinu Hirnohosanu i właśnie to jest ta część Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, która jest cudowa, krasna, porożna, dyka i tady też warta pojechać. I powiem wam bliższe sliw pro totu okoliciu po krótkiej muzycznej pererwi.

i proszę was kraśnie w obzraczu przyrody na maleńki spacer po Dolinie Hirnohosanu w Bieszczadzkim Nacjonalnym Parku. To ta Dolina Hirnohosanu jest to dost taka porożna obszar, jaka nachodzi się na południowo schidnych zakutynach Polszczy. Jest to teren tak zwanego bieszczadzkiego miszka, na terenie kotroho nachodyły się dawniejsze seła, było ich dokładnie 10. Chneska mamy lem 2 i to takie małe, w których nie jest już takiej tradycyjnej bojkowskiej architektury, jest to Muczne i Tarnawa Niżna. No i

0: właśnie, może te tady pojechaty, może te najlepsze to autom pojechaty po powiatowi dorozi, kotra jest no oharnena drżawnyma lisamy, trzeba skrótyty w stu posianach z wojewickoj dorochy nomir wisem 196 w napriami na muczne i pak do tarnawy nyżnoj i chaty. No to budę 15 kilometrów, na ostatnich 5 kilometrach no to ta dorocha jest kus w hirszym stani. No i dojechamy do takiej tarnawy nyżnoj, iż to tam budeme maty. No na prymir steżku przyrodniczo historyczną steżku tarnawa nyżna, dźwiniacz hirnej. To ta steżka ma dołhi z 8 kilometrów. Możemy ją projty przez 2,5 godziny. Tyż możecie pojechać na torfianek naprawdę, takiej torfianek jak rodom z Laponii, z północy Europy, a taki torfianek nachodzić się właśnie w Tarnawi Nyżni. To jest taka tam specjalna przyrodnicza steżka pod tym torfianeku i kładkę, takie ławkę mają to dołhisty 900 metrów i 400 metrów. To są takie dwa odtynki. No ale kole pojechate jeszcze dalsze do Bukowcia nad Saną, to tam nachodzić się tiż steżka pod nazwą w Dolinie Hirnohosanu. To ta steżka przyrodniczo-historyczna steżka ma dołhi 11 kilometrów. No i już trzeba tak, no w Andriuku po to tej steżki, no już trzeba tak dobrze zaplanować lepsze litom, no bo w jedną stronę to 3,5 godziny idziemy. I to ta steżka wede do takich, no powiedzmy, że umownych dżereł Sanu. Bukowiec nachodzi się 10 kilometrów jeszcze dalszy od Tarnawy Nyżnoj i tyż, no, kole budete tady i chaty, to na wysoty Kyczery Sokolickoj kinczyć się asfalt i pak trzeba i chaty już taką dorochą, no, ze mną dorochą. Zatim może by to obstawione tam dla takiego, no, zwyczajnego auta obstawione właśnie kus trudny. Ale warta, bo tam praktycznie no niczy nie jest da jakich wielkich seł, je porożni, jest dyko, jest zeleno, sud lisy, no jest też właśnie paroch atrakcji, jak to torfianek, jak dżereła Sanu. No za tym warta, właśnie zamiast i ty na już taką kus taką tłoczną połoninu, czy to wetlensku, czy caryńsku połoninu, no, to właśnie zamiast toho pojechać do Doliny Hirnohosanu. No i to wszystko, co dla was jem mał na chneska przygotowany, iż to chciłem wam powiść pro Bieszczadzki Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że was jem zaochotył do jakich wandriłok właśnie w tamtych okoliciach, a też zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obseracza przyrody. Zatem trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Co? Wróżę? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Yes. Piąteczki! Opa! Yeah.
1: Kulka przykłada.
0: No panesku, niczo, kurde, no wygra kipowaj. Wow. No. Kurde, dzięki.
1: Dzięki, kipo!
0: Dzięki.
2: Kuba, widzisz się.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak.

we wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

0: Zahrajte, što si chłopci, zahrajte, wesoło.
1: Zamilku, mi zbudaję.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam bardzo serdecznie. Do mene przyszła Hlykeryja. Nie może mi powisty, zwidowała się ona mene, na czym polichat sekret, który on wed maje publicznie wyjawyty?
1: Sekretyk? No niczym nie znam.
0: Naprawdę?
1: Tak jest.
0: Ej, skrył te się, lemne zna te zadaty się. Rozwidaj te da jakim sposobom. Żdut lem pełnoho zobrania hosty, tołdy honwet maje wystupyty z jedną ważną ryczą, ważnym objaśnieniom w odniesieniu do poruszuwania się stołu i jawlinia duchił. Boju się, czy to nie bude kińciowy zamach na to tu prawdu. Dumam, że w stanete po stronie tej prawdy, okrem toho każda prawda prytihat. Od teper, ona już nosiła, lem zaczęła dokoła sali tajny obchit. Każdej dami ona pojaśniowała, perekonowała, mistmy mniejuczy się z honwedą, tak jak mniejut się dwa protyłni, te kuczy potiky. Ona horiaczkowo wela swoje diło zo znałstwom i planom. Na koniec plesnął honwet w dołoni i w sali zapanowała grobowa tysza. W jednym jej kince za stołem ustawił się honwet, nowy Savonarola, prowidnyk, a naprotył stojał Narit. Prowodył mu krypki oboronytel w osobie panny Hlykeryi, druhoho imeny Nymfodory.
1: Moi drogi hości, besiduwał Savonarola. Uż to je widomym diłom, że każdemu stolitiu towarzyszy borba świtła i temnoty. Jedno stremlinia najczastejsze wyklikuje ciłkom protyłne, nerównoległe. Kole minuły wik, neznaczeny tworiniom pozytywnosty, to nasz teperiszni wik nazwaty treba wikom prycz nowosty. Naukowa analiza wchodzi we wszystkie sfery człowieczej dumki, a do śledzeniach wydno stremlinia do poznania przyczyn różnych jawysk na świti. A jednak...
0: Hełwin z rozpuką znyzył głos.
1: Przy tym wszystkim tecze protyłny napriam. Mało ne fetyszyzm, mało ne perwisny chaos, prynosiaczy z osobą ciłką protyłny stychii, odmitujuczy pryczynowist, a buduczy się na niejaśnij osnowi. Dodumajte się, drogi hości, że to diło idę pro napriam, jaki wleje spoza Atlantyku, z Haide Civil, nowojorskoj strony. Zna też to dołhi czas, rozumy wszystkich w nas zaniaty były lem nerwową manią, dwychania stołu i mebly i stawlaniom różnych doprosił. A była to, moż prawdy reczy, dokuczliwa epidemia, kotra nepodilni obniała ciły świt, ne lyszajuczy i naszoj selskoj huszy. Proto nastał zastój we wszystkich dilinach pracy, neprysutnist jej rezultatiu mała miejsce razom z nerwową loteryją hrom. Stił ze swoją nóżką stojał jak pidjudzujucza wyrocznia, a stołowej alfawet pryniósł na jedno prychodu w rodynach. Kupidon narychtuwał, po denekotrych rodynnych ochnyskach nemało hirko hopywa. Niejedna supróżeska para, posłuszna stołowym perepowidniam, peret tym lublacza się, odsunuła się od sebe. Nie wspomina ty już o riżnym nazywaniu winnych i tak dalsze. Słowom, welo złoho narobił, w nas stił, inaczej by się dujuczy, drochy hości, spirytyzm. Czas teper dopustyty świtło, rozochnaty temnotu i wyznaczyty do rochu pryczynowosty. Charyton przystanął, więc motrył po lysiach, gdy wykolując się jego stronnyky. Ale wyducza protywnej strony stojała hordo pidnosiaczy hołołku. jak marmurowa statuja, hotowa odbyte od sebe najostrijszu striju, stojała hlka ryja i ждала kińcia na niu, jak na nadiju i pitporu skierowane były oczy zobranych.
0: Adże pryczynowist,
1: produżował Honwet,
0: ślidu jucza, nesut heł autorami ruchu ani duchy, ani pomerszy duszy, ani w kińce cygaństwa, ale przyczyną doho wszystkoho je magnetyzm.
2: To zamach, zdrada, insynuacja,
1: zachrmiło teper w kruszku. Damskie ustoczka wyzywajuczo powtoriowali słowa, krochmaleny obleczynia zaszelestili na poli borby, nastupowało zamieszania, chaos i kryk. Do nieszczasnego prelegenta zwernuła się ciła kolumna damskich witrył. A tak był peresudżeny. Życia Honweda było zachorożone starokawalirstwem.
0: Sit roztiechnena pres hlyke ryju dopiała ciły. Damskie koliczko stanuło po jej stronie protył Honwedowy, a takie riszynia dam pit matrymonialnym z hladą było bankructwem dla Charytona. Koli wojenny ohen dochodził już do wybuchu, wystąpił jeden z rycariów starej gwardyi, który przeszedł już nie jedną kampanię z damami i tak się odozwał. Cywy ne krwoliuczy protyłnyky proty myrnym besidam.
2: Tod dobry besiduje,
1: rozdali się hołosy. Teper zaczęła besidu hlykeryja.
2: Że wspomniany magnetyzm nie jest niczym innym, lem wydumką, bere się z toho, że po pierwsze niemożliwym je, żeby magnetyzm wytworzony z rąk położonych nad stołą był w syli dwych nuty stojaczej pod rukami, stił tym bilsze, że ruk nie pomachają ruchowy, ale protylni dawiat stił do jego podstawy. A dalsze, choćby i był magnetyzm, to czoho jomu teper przychodzi dumka metaty stołom na wszystkie strony? Koleby był, to tiukby sobie swoją płcią, a de brałaby się z wnioho syła do dwychania.
1: Na lyciach okrużujących jej zasiła radist pobidy.
0: Pobywajte na hołowu, pobywajte, szeptał weteran starej gwardyi. Mi przypomnęła się borba terstynowych podolskich ptachił, bojewykił.
2: Zaklariszyt się, spir, dobry budę jeszcze raz prowesty probu koło stoła.
1: Zahołosyła teper zas jedna z bojarni starej gwardyi.
0: I to ta dobry besiduje,
1: rozeszło się po sali. Obizrył się narit za stołami, a stolik spokojnie sobie stojat w druchym pomieszczeniu, pochynajuczy się pod srebrniakami i kartami. Suwali się po nich sławetny tuzy, szelmowskie asy, peremieniali się mochuczy aduty. Słowo, partytura stworzona ze hitni z teorią Wagnera. Pobyty melodyju, rozwiązaty formu, żeby sotworyty dramatyczną muzyku. Koli druga komnata poczuła, że rycz idę pro zabrania im stolikił, pidnesła uperty bunt. Kartiany pik mało hradom się nie posypali. Jednak arbitrażny sudia rycar dawnoj staryny uspokoił burju.
0: Proponuję odłożyty seans na chodynu po północy, jak raz po weczeri, tołdy i czas duchił.
2: Brawo! Na tym teper się zakończyło.
1: I na dneska to już bude wszystko. Na następny odcinek zapraszam, kiedy nic się nie zmieni, już w ponedilok. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.
3: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивим коней приїхав. Народна приповідка. Сивіють дни, сивіють душу старі мрії. Ліниво били, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотів. Свіє світ, по горах михав, сипле снігом, сива голова, сотний раз однова, в задумі читат життя книгу.

Kto się za ni, ten się za ni, ja się za nic nie banda. Do mnie same panny przyjdą, choć ich prosić nie banda. To i oj la la la.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.

Hej, witam. Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.